Likenga bekebe abakbenu Oko nzolye ngamo Beli nzolye wafanyo Be Vyoda mwne nulye Oni Waweme fwane Mesu Sare nison Akwa babye Kebe Kristo